episode.

mną coś przeżył. Noce nie bywają spokojne, będzie trzeba to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas i teraz.

chcę się stać za DJ-ką. Tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: Sasaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: masz w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie wdrę.

0: jaki będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Na co dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: jaki będzie po mnie. Weź się nie zestra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Widzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: W rogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od sumy.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie wdrę.

0: I będzie po mnie, o. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

ciągle pytam. Ty odpowiadasz czasem po dniach paru, co trwają lata, czasem po latach, które trwają jak wieczność.

thanks to Pro. Thanks to

works just like me.

0: wami.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Dobry wieczór Państwu. 6 minut po godzinie 20 rozpoczynamy kolejne wydanie audycji Smells Like Toxic. Pierwsze takie wydanie od dawna w takiej, można powiedzieć, najbardziej klasycznej formie, czyli jestem ja, Krzysztof Szyc, jest Mateusz Leszczyński za konsoletą, jest muza z lat 90. i 2000, sporo muzy i trochę mojego opowiadania. Także zachęcam Was do pozostania z nami do samego końca, do godziny 21. Zaczniemy na początku od rocznic. Pierwsza z nich miała miejsce dokładnie wczoraj. Nie jest to co prawda okrągła rocznica, bowiem 38, jednak album jest dość zasłużony. Mowa o albumie And Justice for All Metallica, którego właśnie była ta rocznica numer 38. Był to czwarty album grupy, w którym pierwszy raz nie brał udziału w nim Cliff Burton. Był to pierwszy pełny album wraz z nowym basistą Jasonem Newstedem. Był to też album, który pokazał gdzieś Metallicę światu i wprowadził ją w erę MTV, bowiem do klipu One został, do utworu One został nakręcony teledysk, pierwszy w karierze Metallica, mimo że to już była ich czwarta płyta. To był też album, który najbardziej chyba pociągnął twórczość zespołu w stronę taką progresywną, bardziej techniczną, no ale najwięcej kontrowersji wzbudzała produkcja, mianowicie totalne wyłączenie partii basowych z ostatecznego miksu. O tym temacie było mówione bardzo dużo, powstawały na ten temat specjalne programy, wypowiadały się też osoby, które miksowały te płytę, nawet i muzycy też wypowiadali się na ten temat, i tak naprawdę nie ma do końca jednoznacznej odpowiedzi. Raz, że faktycznie gitara Jamesa Hetfielda i perka Larsa Ulricha są tutaj na pierwszym miejscu. Dwa, że może chciano troszeczkę przytemperować nowego członka zespołu, no, który miał bardzo duże buty do założenia, bowiem Cliff Burton był postacią no, niepodrabialną i nie było opcji, żeby pojawił się ktoś, kto by był mu w stanie w pewnych kwestiach dorównać. Natomiast trzeba przyznać, że Jason Newsted wykonał na tym albumie bardzo dobrą robotę i wraz jak szły już dalsze czasy, to też wielu internautów tak chciało gdzieś coś z tym zrobić i starało się gdzieś domiksowywać, no, na przykład partie basowe. Powstawały takie wersje albumu And Justice for Jason i tak dalej. I nie wiem, czy się wsłuchaliście, ale dzisiejsza wersja utworu Blacknet też była między innymi taką wersją, a to za sprawą Mattiego, naszego realizatora, który sam się tym zajął, żeby tą partię basu domiksować. Rozpoczęliśmy utworem Blacknet, który otwiera ten album. Z kolei 28 sierpnia była 25. rocznica drugiej płyty Slipknota Iowa. Był to też album, który miał bardzo duży wpływ, podobnie zresztą jak And Justice for All, na rozwój ciężkiego grania, jeżeli chodzi o Metallicę, no to właśnie bardziej takie techniczne, trochę takie suchsze, można powiedzieć, pod kątem produkcji podejście później bardzo mocno wyewoluowało w stronę bardziej progresywnego metalu, a z kolei druga płyta Slipknota jest jedną z takich fundamentalnych płyt dla rozwoju całego modern metalu już w drugiej połowie lat 2000. Zespół miał bardzo mocny debiut, bardzo szybko udało im się zdobyć popularność, natomiast do nagrywania drugiej płyty przychodzili w bardzo takich trudnych warunkach. Wielu muzyków przyznawało, że to był najtrudniejszy okres w ich karierze, kiedy raz, że trzeba było skonsumować ten sukces, dwa, że ciężko było pewnie utrzymać w ryzach 9-osobową grupę, zwłaszcza, że większość muzyków tonęła wtedy w używkach i było parę dróg, co można było zrobić. Można było nagrać płytę podobną do pierwszej płyty, można było nagrać płytę przyjazną bardziej radio, a ostatecznie wyszedł materiał jeszcze cięższy niż pierwszy krążek. To też zasługa tego, że w tamtym czasie
zespół nie musiał aż tak bardzo lgnąć do mainstreamu, ponieważ ten typ muzyki i to, w jaki sposób oni się prezentowali, poniekąd tym mainstreamem się stało. Jeszcze wydany rok wcześniej płyty Hybrid Theory, Linkin Parka czy Chocolate Starfish, Limp Bizkit bardzo mocno podbudowały to, że to jest mniej więcej takie granie, jakiego mainstream teraz oczekuje, więc siłą rzeczy oni już gdzieś w tym mainstreamie byli i nie musieli wcale aż tak do tego lgnąć. Mimo że powstały bardziej singlowe kawałki, takie jak Left Behind czy My Plague, to w sercach fanów najmocniej zagościły te niesinglowe, takie najbardziej brutalne, jak otwierające People Equals Shit czy Disaster Piece. A ja z kolei chcę zagrać dla was jeden z moich ulubionych kawałków z tej płyty, utwór Gently, który został oryginalnie wydany na pierwszej płycie jeszcze przed wydaniem debiutu. Zespół tak różnie określa ten album, albo jako demo, albo jako taką nieoficjalną swoją pierwszą płytę Made Fit Kill Repeat, gdzie ten kawałek był w nieco zmienionej wersji, ale chwilę później też inny ważny album dla nu metalu, czy w ogóle dla metalu tamtych lat, też miał swoją premierę, a w związku z tym też 25. rocznicę w tym roku, ale to po Slipknocie. Zostańcie koniecznie z nami.

i Slipknot Gently z płyty Iowa, a już teraz za nami System of a Down oczywiście i utwór Science z drugiej płyty Toxicity, która też w tym roku obchodzi swoje 25 urodziny, dokładnie też 4 września, czyli tydzień po Iowa wyszedł ten album i trzeba przyznać, że System of a Down miał nieco taką trudniejszą drogę i więcej do udowodnienia swoim drugim albumem, głównie z uwagi na to, że pierwszy album System of a Down nie był takim instant hitem, tak jak było w przypadku Slipknota. Trochę zajęło im czasu, nim na przykład uzyskał on certyfikat Billboardu, jeżeli tam chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy. Nie wiem, czy chodziło chyba o złotą płytę, no to się wydarzyło dopiero po 2 latach intensywnego koncertowania, między innymi na festiwalu Ozfest. To, co się udało na Toxicity, no to rozwinięcie tej formuły, która była już na debiutanckiej płycie. Słyszymy, że cały czas jest to ten sam zespół, jednak wszystko jest takie bardziej pełne, bardziej takie, bym powiedział, ujarzmione w pewnym sensie, no bo też pewien taki chaos i taka dziwność, no jest czymś, z czego System of a Down słynie, co zwłaszcza było widoczne na pierwszej płycie, a z kolei na drugiej udało się gdzieś to wszystko ujarzmić, no i też przede wszystkim stworzyć niepowtarzalne przeboje, bo tutaj akurat te piosenki, które zostały wybrane do wydania na singlu, czyli utwór tytułowy Chop Suey i Aerials, to są utwory, które no stały się wielkimi przebojami, co zwłaszcza było widać na ostatnim koncercie System of a Down u nas w kraju, na którym miałem wielką przyjemność być, no i trzeba przyznać, że te utwory też w stadionowych wersjach naprawdę robią robotę. Jeżeli chcecie trochę więcej się czegoś o tych albumach dowiedzieć, to polecam zajrzeć na stronę e-Bilet Now, gdzie przygotowałem tekst, w którym zestawiam te dwie bardzo ważne dla metalu płyty, które no wyszły w zasadzie tydzień po tygodniu. Trzeba było przyznać, że no to były takie najgorętsze premiery tamtego lata. Jest w tych albumach dużo podobieństwa, no bo to są też zarówno w przypadku Systemu, jak i Slipknota, drugie płyty, ale też jest sporo różnic, więc polecam sobie obczaić, ponieważ przygotowałem na ten temat bardzo obszerny tekst. Tego samego dnia, też 25 lat temu, wyszedł album Jane Doe od formacji Converge. Zespół, którego aż tak dużo nie graliśmy tutaj na Smells Like Toxic, ale nie ma co ukrywać, że też jest to może nie tak mainstreamowa grupa jak te pozostałe dwie, natomiast jest ona bardzo zasłużona i mi się wydaje, że to, co tutaj w jej przypadku było takie bardzo ważne, to takie przybliżenie gdzieś tej estetyki metalcore'owej, powiedzmy bardziej alternatywnej publiczności, ponieważ duża część alternatywnej publiki, jak szuka czegoś z cięższego grania, czy jak są jakieś komentarze a propos ważnych płyt i tak dalej, wiecie, te dyskusje na grupkach facebookowych czy na Reddicie, to bardzo często ten album tam się pojawia. Jest to 4 album tej grupy i też pierwszy w składzie, który już się ostał, ponieważ do Kurta Balu i Jacoba Benona dołączyli wtedy Nate Newton oraz perkusista Ben Koller. No i od tej chwili już skład zespołu Converge się nie zmienił. No oczywiście nie jest to muzyka najłatwiejsza do przyswojenia, ponieważ jest w niej bardzo dużo dysonansów. Jest ona bardzo chaotyczna. Ma w sobie taką bardzo mocną intensywność, ale też z drugiej strony ma w sobie też sporo takiej awangardy. Mi się wydaje, że jest to taki zespół, który jest bardzo doceniany w tej alternatywnej publice, natomiast oczywiście nie jest aż tak mainstreamowy jak te pozostałe grupy. Z tej płyty zagramy dla Was utwór Homewrecker.

Za nami formacja Converge i utwór Home Records z ich płyty Jane Doe. Bardzo taka charakterystyczna okładka z taką kobietą, to pewnie możecie kojarzyć, nawet jeżeli nie do końca jesteście zaznajomieni z twórczością tego zespołu. A już za nami formacja Yawning Man i utwór Katamaran. Teraz z kolei zmieniamy troszeczkę klimat i poszliśmy w stronę protoplastów, poniekąd Stoneru. Tutaj też się trochę odwołam do tekstu, jaki napisałem dla Ebilet Now, poświęcony scenie Palm Desert. Oczywiście to nie jest jedyna scena, która miała wpływ na rozwój Stoneru, ponieważ poza kapelami właśnie z tamtego rewiru były też takie formacje chociażby jak Sleep z San Francisco, czy Monster Magnet z New Jersey, które powstawały w podobnym czasie. Natomiast w Palm Desert wytworzyła się ta kultura i taki mit założycielski, można powiedzieć, muzyki stonerowej. Oczywiście najbardziej znaną grupą z tej sceny jest formacja Q's i jeżeli ten utwór też wam się z Q'sem skojarzył, to jest, czy z Kajusem, nikt nie wie, jak dobrze czytać tą nazwę, to jest to skojarzenie jak najbardziej trafne, ponieważ zespół Kajus na swojej ostatniej płycie And the Circus Leaves the Town z roku 1995 nagrał cover właśnie formacji Yawning Man. Natomiast tak jak przyznawali muzycy Kajusa, no to była grupa, która miała na nich wielki wpływ. Taka jest prawda, że w Palm Desert tak naprawdę nie działo się zbyt dużo. Było to takie niewielkie miasto, mniej więcej wielkości Skierniewic, oddalone 300 kilometrów od najbliższego większego miasta, czyli Los Angeles. Tak naprawdę nie było tam żadnych większych klubów, tylko pustynie. I Yawning Man było jednym z takich pierwszych zespołów, które grało taką właśnie cięższą, bardziej psychodeliczną odmianę muzyki gitarowej. I oni właśnie rozpoczęli tą tradycję generator parties, czyli wyjazdów poza Palm Desert na pustynię, zabieranie generatorów prądu i oddawanie się długim jamom. Ten utwór został wydany na płycie The Bear of Soul, wydanej w roku 2007, który był zbiorem kaset demo, tak naprawdę tej zasłużonej dla Stoneru formacji. Przejdziemy teraz z kolei do grupy The Smashing Pumpkins. To za sprawą tego, że bardzo często oglądam sobie treści, które są tworzone na kanale Dremio. Uważam, że to jest jeden z fajniejszych kanałów i to jest bardzo dobra rzecz, która się stała dla świata perkusyjnego. Tworzą bardzo różne treści i między innymi jedną z takich bardziej charakterystycznych ich serii jest to, że znany perkusista nigdy nie słyszał wcześniej jakiegoś też znanego utworu i po prostu próbuje wymyślić do niego jakąś swoją partię. Przykładowo, nie wiem, jakiś jazzowy muzyk gra coś pod Metallicę, bo z jakiegoś powodu, nie wiem, nie słyszał nigdy tego typu muzy, no bo był w innej bańce. No i trzeba przyznać, że ten kanał właśnie odkurza wiele takich ciekawych utworów, które były w pewnym sensie zapomniane. Trzeci album The Smashing Pumpkins, czyli Melancholy and the Infinite Sadness, kojarzy się głównie z singlami Tonight Tonight, Bullet with Butterfly Wings czy 1979. A ostatnio oni właśnie odkurzyli utwór Jelly Belly, który jest właśnie takim dobrym przykładem popisów perkusisty z The Smashing Pumpkins, Jimmy'ego Chamberlina, którego ja zawsze byłem ogromnym fanem, głównie ze względu na jego jazzowy background, który dodawał całemu brzmieniu The Smashing Pumpkins wielkiej oryginalności.

potężne perkusyjne utwory. Za nami Smashing Pumpkins i Jelly Belly, a teraz The Dillinger Escape Plan i jeden z ich bardziej znanych utworów, czyli Milk Lizard, pochodzący z ich trzeciej płyty Air Works. Jest to utwór, który też przypomniał mi się za sprawą kanału Dremio, o którym mówiłem w poprzednim wejściu i serii Here's for the First Time. Z tym utworem zmierzył się były perkusista Sam 41, a obecny perkusista formacji Electric Callboy Frank Sumo. I trzeba przyznać, że sobie poradził z tym z zadaniem bardzo ciekawie, ponieważ gdzieś jest to utwór, którego riff i wszystko to, jak on idzie gdzieś w pewnym sensie, nakreśla to, jak zbudować partię perkusyjną pod to, ale trzeba przyznać, że jego bardziej taki punkowy charakter jego grania, no w tym utworze też wyszedł, więc był on nieco inny. Generalnie bardzo polecam tę serię, jeżeli nie mieliście okazji jej obejrzeć, nawet jeżeli nie jesteście perkusistami, bo to jest po prostu fajne do oglądania muzycznie. Zespół The Dillinger Escape Plan niedawno powrócił w swoim oryginalnym składzie, czyli bez wokalisty Grega Pusiato, który się dopiero pojawił później po wydaniu debiutanckiej płyty. Już ten utwór właśnie jest z nim, natomiast obecny powrót The Dillinger Escape Plan jest bez niego. Też bardzo zasłużona grupa dla takiego szeroko pojętego maf rocka, maf koru, troszeczkę w podobnym tonie co wcześniejsze Converge. Też The Dillinger Escape Plan słynęło z bardzo widowiskowych, agresywnych koncertów i nie ukrywam, mimo że nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tej grupy, to chętnie bym ją zobaczył na żywo. Zresztą podobnie też jak Converge. Jednak słuchając utworu The Milk Lizard, nie sposób nie mieć skojarzeń z formacją Faith No More. Zarówno w budowie utworu, jak i też w tych partiach klawiszy, no i też w samej ekspresji Grega Pusiato. Mi się wydaje, że dla The Dillinger Escape Plan Faith No More było bardzo dużą inspiracją, no a fani Faith No More mają powody do radości, ponieważ zespół po 10 latach ogłosił, że wraca na scenę i zagrają pierwsze koncerty w Ameryce Południowej wraz z System of a Down. Powiem szczerze, że bardzo chętnie bym taki zestaw zobaczył u nas w Polsce, albo nawet gdzieś blisko byłbym w stanie na to pojechać, ponieważ Faith No More jest jednym z takich zespołów, które bardzo chciałbym zobaczyć na żywo. Już myślałem, że się nie uda, a jednak taka okazja gdzieś tam też jeszcze może być, także trzymamy kciuki. Oczywiście, jeżeli chodzi o Faith No More, to najbardziej znane albumy to trzeci The Real Thing i czwarty Angel Dust. Ja natomiast lubię te kolejne płyty najbardziej, czyli King for a Day, Fool for a Lifetime i Album of the Year. I właśnie z tej płyty ostatni przed rozpadem pierwszej grupy w 1998 roku zagramy kawałek Strip Search.

Za nami Faith No More i utwór Strip Search, a chwilę później Seven Dust Rumblefish z ich drugiej płyty o tytule Home. Seven Dust, grupa, której nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem, muszę przyznać. Zawsze z tych new metalowych kapel wolałem nieco inne zespoły. Jednak trzeba przyznać, że w ostatnim czasie grupa, podobnie też jak inne new metalowe kapele, przeżywa swój drugi glow up, głównie za sprawą wiralu, właśnie z tą piosenką, kiedy grupa wykonuje go na żywo. No i jest to dużo bardziej energiczne i cięższe wykonanie niż to, które usłyszeliście przed chwilą. Studyjne, jest pod to bardzo dużo podpisów i gdzieś wiadomo, że od pewnego czasu pewne rzeczy, jak są ponownie odkopywane za sprawą rolek, mogą ponownie stać się gdzieś popularne. Natomiast to, co ja najbardziej cenię sobie w Seven Dust, to jest postać perkusisty Morgana Rose'a. Jego gra jest wspaniała i od samego patrzenia na nią można mieć po prostu dużo radości i dosłownie niedawno był on gościem właśnie w kanale Dramio, więc to też poniekąd było powodem, dlaczego Rumblefish się dzisiaj u nas znalazł. Ale no, mimo że ja słucham bardzo dużo różnych rzeczy, to co jakiś czas sobie te swoje ulubione new metalowe płyty przypominam i ostatnio była to pierwsza płyta Limp Bizkit, do której bardzo lubię wracać, $3 Bill. Limp Bizkit oczywiście też przeżywa swój mocny glow up, jednak głównie za sprawą dwóch płyt, no Significant Other i Chocolate Starfish, i na koncertach i gdzieś też w rolkach głównie te utwory są pokazywane, a ja uważam, że artystycznie i tak klimatowo, no to ten pierwszy album jest zdecydowanie czymś takim najbardziej unikalnym i oryginalnym. Dlatego kawałkiem z tej płyty, jednym też z mniej znanych, utwór Clank, już dość często go grałem, nim zakończymy naszą dzisiejszą audycję. Jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj grałem, to zapraszam na swojego Instagrama, w relacji będzie podane to, co dzisiaj było w trackliście. Wracam do tego zwyczaju, bo myślę, że to było całkiem fajne. Wielkie dzięki za słuchanie Smells Like Toxic. Prawdopodobnie słyszymy się za tydzień. Mówił Krzysztof Szczyt, za konsoletą Mateusz Leszczyński. Trzymajcie się, do usłyszenia.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem, niebem, niebem, niebem, niebem, niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

Słońce, mój księżyc, czym będę świecić, lśnić z siebie? Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to śnie.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

0: strachu odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Episode. I'm not sure.